0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 180.
2: Penso con sueño para